0: Reklama.
1: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
0: Po reklamie.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: Smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej i chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście. W Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: producent. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Morniny są...
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: To jest CZ. Nastaw się na Chill Out.

Me too.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Hey, yo, Jackie, what's good? It's Pat. Hit me back.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Kiełbaski 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dokąd na wakacje?
12: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
11: Czyli Zdrojowa Hotels.
12: Zdrojowa Hotels?
11: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
12: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
11: Tylko na zdrojowahotels.pl.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Ostatni majowy weekend już trwa i mam takie wrażenie, że podczas tego weekendu naszymi miastami rządzą dzieci. Z wiadomych względów 1 czerwca już w poniedziałek, z tej okazji szykuje się sporo atrakcji, o których to pewno dzisiaj trochę pomówimy, ale gramy jak zawsze dla wszystkich, i dla małych, i dla dużych, i wybieramy dla Was najpiękniejsze utwory na wolny czas. Za chwilę pierwszy z nich. Minęła 9:00, dzień dobry.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej i chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: Po reklamie.

0: Na pewno warto ruszyć dzisiaj w miasto na poszukiwanie przygód, wrażeń i miłych chwil. Dokąd, to do tego jeszcze wrócimy, a teraz zadbajmy o dobre paliwo dla takich wycieczek, czyli coś pysznego do weekendowego menu. Tutaj o pomysł poproszę specjalnego gościa Dominiki Biegańskiej, jest nim Kuba Steuermark.
1: Przenosimy się do Hiszpanii i mój ulubiony deser, który trochę jest hiszpański, ale właściwie kataloński, i tutaj w politykę nie będziemy wchodzić, a to co się dzieje, to chcemy zrobić crema catalan. Crema catalan, prosta sprawa, bo nie musimy jej bardzo długo obrabiać tego termicznie, nie musimy zapiekać, nie musimy robić nic, co wygląda jak flan albo creme brûlée, bo zagęszczać będziemy tą mąką kukurydzianą. A co robimy? No właśnie, bierzemy pół litra mleka, podgrzewamy, w momencie kiedy ono się grzeje w drugiej miseczce, ucieramy jakieś 6 żółtek z cukrem. Ucieramy na fajną, puszystą masę a la kogiel mogiel. Do tego dodajemy odrobinę soku i skórki z pomarańczy i gorącym mlekiem lekko to zagęszczamy. Ale pamiętajcie, lepiej mleko wlewać pomału do tego kogla mogla, żeby nam się nie ścięło. Oczywiście masa, którą uzyskamy, nie będzie jeszcze tak gęsta jak finalny crema catalan i wtedy wchodzi w grę mąka kukurydziana. Ale najpierw łyżeczkę mąki kukurydzianej do zimnej wody, dolewamy do środka, mieszamy, zagęszczamy. Mamy go gotowego, a chcemy go podać z figami. Figi kroimy, przekroiwujemy go je tak naprawdę trochę jak pąk, jak kwiat róży, wkładamy do piekarnika, podpiekamy i dekorujemy nim nasz kataluński crema catalan.
2: Chili Z. Chili Z.

Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: reklama.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Bawmy się, chyba tak brzmi hasło tego weekendu. Dzieci z okazji ich poniedziałkowego święta, ale też wszystkich dorosłych zachęcamy do tego, żeby skorzystać z atrakcji, jakie znajdziemy dzisiaj w plenerze. W Warszawie na przykład w Łazienkach. Tutaj jutro będzie można wziąć udział w słuchowisku na żywo albo w Ogrodzie Saskim. Tutaj już dziś hucznie świętujemy 299. rocznicę jego otwarcia. A my za kilka chwil zaproponujemy Wam seans, na którym możecie wybrać się już dzisiaj w wielu polskich miastach. Minęła 10:00.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Premiera była wczoraj i to jest idealny film na najbliższe dni. Świetna propozycja na familijną wycieczkę do kina, no bo czeka nas spotkanie z duetem, który mogą znać i rodzice, i dziadkowie. Ten duet zaprosi nas tym razem do nowojorskiego Metropolitan Museum, ale więcej szczegółów na temat tego nowego filmu zdradzi nam jeden z twórców polskiej wersji głosowej. Ten film to jest opowieść prowadzona przez bardzo lubianych przez publiczność na całym świecie bohaterów.
1: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Śliwiński i użyczyłem swojego głosu w nagraniu dubbingu do filmu Tom i Jerry – Przygoda w muzeum. Jestem narratorem, więc to mój głos usłyszycie na początku i na końcu filmu i w paru innych bardzo istotnych momentach tej opowieści. Ale jestem też kilkoma innymi postaciami, które na swojej drodze spotykają nasi bohaterowie. Tym razem Tom i Jerry przeżyją wyjątkową przygodę, bo psoty w muzeum zaprowadzą ich do bardzo niezwykłego miejsca, gdzie spotkają zaskakujących przyjaciół oraz kilka ciekawych typów spod ciemnej gwiazdy, z którymi trzeba będzie sobie poradzić. Jak? To już najlepiej sprawdzić na dużym ekranie. Zapraszam do kin od 29 maja.
2: Chili Z.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Markt. Markt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy.

0: kubeczki do 280 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: zabawcie na Chill Out. Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Wielka zabawa w Krakowie szykuje się jutro w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Oczywiście z okazji Dnia Dziecka, a jeszcze dzisiaj pełne radości i kolorów obchody zapowiada Nowochódzkie Centrum Kultury. Z kolei w Katowicach warto wybrać się do Kina Kosmos na filmy i ciekawe wykłady, albo do Rialto. Tutaj do filmów Charlie'ego Chaplina grać będzie muzyka na żywo. A u nas po 11 pojawi się m.in. specjalna teatralna propozycja dla dzieci, a 11 mija właśnie teraz.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Ale zaczynamy tym razem od literackiej propozycji dla dorosłych. Tak, to książka zdecydowanie dla dojrzałych czytelników. Katarzyna Kozak poleca nam dzisiaj książkę, którą na pewno warto przeczytać. To jest premiera wydawnictwa Cyranka. Jest ona spotkaniem z literackim światem Małgorzaty Kośli, która porusza temat kobiecej seksualności, dojrzewania i to dojrzewania, które nigdy się nie kończy, a także nieustannego, niezależnego od wieku odkrywania siebie i swojego ciała. To książka Mokre Wilgotne, odważna, operująca ciekawą formą językową, porywająca i bliska. Mamy dla Was premierowe egzemplarze, będzie pytanie konkursowe, ale wcześniej oddaję głos dziewczynom. Pyta Katarzyna Kozak, odpowiada Małgorzata Kośla.
1: A w najprostszych słowach jest to książka o seksualności, o odkrywaniu swojej seksualności, o dziewczyńskości w tym takim mokrym sensie. Chyba moje pierwsze pytanie do ciebie to kiedy ona do ciebie przyszła, bo to nie jest tak, że to jest debiut, który powstał w rok, tylko trochę już go w sobie mielisz, co?
2: Oj, wiesz co, mam wrażenie, że ja tą książką byłam odkąd się urodziłam. Myślę, że ta seksualność bardzo mocno od zawsze we mnie pracowała. Ja byłam właśnie z tych dziewczyn bardzo ciekawskich, przekornych, bardzo buntowniczych, jarających się tym, że właśnie mam ciało i mogę sprawdzać, co mi daje, co mi zabiera i mogę je konfrontować, tą cielesność, ze stanem światem. I myślę, że ta książka dobrze to oddaje. Natomiast ja myślałam, żeby napisać taką powieść już chyba z 6 lat temu. Tylko wiesz co, nie czułam się jeszcze gotowa. Nie czułam się na tyle dojrzała. Tę książkę pisałam około roku i trochę zajęło mi czasu, zanim została wydana, no bo jest to książka niepokorna, buntownicza, no taka krnąbrna trochę, tak jak właśnie ta moja bohaterka. Ciężko ją ułożyć i też właśnie chciałam pokazać, żeby no nie układać. Pozwolić być.
1: Jak powiedziałaś, że musiałaś dojrzeć do tej książki, to w pierwszej kolejności pomyślałam o takiej dojrzałości językowej, o tym, żeby oddać tę całość wrażeń, które miałaś w głowie, w taki sposób, żeby dla czytelnika ten język był też, no, przyjemny, to jest jedno z tych określeń, ale on nie zawsze musi być przyjemny, tylko żeby to było po prostu w naszym poczuciu dobre literacko. Mhm. Ta książka to debiut. Moim zdaniem jest tu w nim dojrzałość językowa.
0: Mam dla Was pytanie, które pozwoli Wam wygrać tę książkę. Katarzyna Kozak chce zapytać Was o taki tytuł, o taką książkę, po którą sięgnęliście przypadkiem, a po jej przeczytaniu stwierdziliście, że jest dla Was przełomowa, ważna, zmienia Waszą rzeczywistość i wywraca świat do góry nogami. Napiszcie nam o takiej książce na adres kultura@czylizet.pl. Premierowe egzemplarze czekają już teraz, a my wracamy do muzyki.
3: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: Ekstra Złukowa Lumico, złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Do MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: A teraz idziemy do teatru. Zabieramy dzieci, bo to będzie spektakl właśnie dla nich. Premiera Brzydkiego Kaczątka w warszawskim Teatrze Lalka. To jest przedstawienie, które bardzo chcemy wam polecić. Już dzisiaj wiemy, że to kaczątko będzie piękne, baśniowe, pełne teatralnej magii, niebanalne i jedyne w swoim rodzaju. Wiemy to wszystko dzięki Katarzynie Kozak, która jeszcze przed premierą rozmawiała z twórcami spektaklu.
1: Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Jesteśmy zakorzenieni w Andersenie, który niesie niesamowitość, taką fajną kategorię, która dla mnie jest w ogóle ważna w teatrze, kategorię niesamowitości, która bardzo często u mnie wypiera klasyczny horror. Jest też podszyta metafizyką i wydaje mi się, że spektakl, który tutaj budujemy, podchodzi pod kategorię niesamowitości. Znaczy jest w nim element grozy, jest element metafizyki, jest element wzruszenia, jakiejś zabawy. Także to bardzo byśmy chcieli, żeby ten młody widz, który przychodzi na opowieść o Brzydkim Kaczątku, dostał coś z tego genu Andersena, a jednocześnie coś współczesnego. Więc tak, jest to teatr grozy i jest to bajka.
2: Olga Ryl-Krystianowska, Brzydkie Kaczątko.
3: Niedopasowane, odtrącone, wiele smutnych rzeczy spotyka to kaczątko. Jak się gra takie emocje i jak ty odczytujesz to, co je spotyka?
2: Bardzo często dzieci radzą sobie w takich sytuacjach pewnego rodzaju buntem, gniewem, takim niezrozumieniem, no i czasami bezradnością po prostu. Gdzieś to był ten nasz klucz, że dziecko też chcąc przetrwać idzie w gniew, a nie w smutek. Jak się gra? Fajnie. Ja zawsze lubię oddawać tym dzieciom to ich wrażliwość i starać się być jak najbliżej tego, jak one widzą rzeczywistość, jak sobie z nią radzą i chciałabym, jeszcze walczymy, jeszcze jesteśmy na etapie walki o różne wartości tutaj i o sposoby, jak wzmocnić to dziecko, jak właśnie sprawić, żeby ono się mogło utożsamiać i żeby też czuło takie wsparcie ze strony mojej postaci w ewentualnych walkach ze swoimi problemami.
0: Brzydkie Kaczątko zadebiutuje na scenie Teatru Lalka w Warszawie już dzisiaj o 17:00. My polecamy waszej uwadze kolejne spektakle. Przedstawienie będzie można obejrzeć jutro, a także 2 i 3 czerwca.
4: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Ale dzisiaj mamy też lektury dla młodszych czytelników. To oczywiście z okazji Dnia Dziecka, ale nie tylko, bo w ostatnim czasie wystartowały dwie kampanie promujące czytelnictwo wśród najmłodszych. Chcemy je również odnotować. Jedna z nich zatytułowana jest Tata też czyta. Tak jest, panowie, oczywiście zachęcamy do tego, żeby czerpać przyjemność z wspólnego czytania.

0: tym, żebyście mieli co czytać dzieciom i wspólnie z nimi, albo mieli co im proponować do samodzielnego czytania, mamy takie specjalne literackie zestawy. To są prezenty z okazji Dnia Dziecka, pełne dobrych i pięknie wydanych książek dla najmłodszych, dla nieco starszych i jeszcze starszych czytelników. Konkurs jest na Instagramie i to tutaj możecie opisać nam krótko moment albo chwilę, w których czuliście się szczęśliwi jak dziecko. Na pewno macie trochę takich chwil. Czekamy na wasze opisy. Chilloutowy zestaw literacki, taki w sam raz na te szczęśliwe chwile z książką, czeka na was do 1 czerwca. Do końca dnia można wpisywać komentarze pod specjalnym postem na naszym Instagramie, a zwycięzcę ogłosimy we wtorek. A dzisiaj niech nam pięknie trwa ostatnia majowa sobota. Korzystajcie z niej niezależnie od wieku. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: oczami.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: Media Markt.
3: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 900.

0: MediaMarkt. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.

0: naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Wiki do Media Markt.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Szykuje się niespokojny weekend. W wielu rejonach wypoczynek na świeżym powietrzu może być skomplikowany przez deszcz. Miejscami rozwiną się burze, a te przyniosą ulewy. Słońce tak, ale wiecie, będzie pojawiać się i znikać. Ciepło, żeby nie powiedzieć duszno. 24 stopnie w Polsce centralnej, 25-26 na południu, 20 stopni na północy kraju. Ciśnienie na huśtawce, a biometr nie działa na nas korzystnie.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry, minęła godzina 14, a ja wracam do Was z porcją rekomendacji kulturalnych. Odwiedzimy miejsca, które zatrzymają, mam nadzieję, również Waszą uwagę na dłużej. No ale co tu dużo mówić, czerwiec tuż, tuż. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłu na wakacje, to powstała specjalna lista miejsc, w które nie docierają Polacy i to jest chyba najlepsza okazja, żeby to zmienić. Będzie też niezwykła premiera książkowa, która mnie zelektryzowała i mam nadzieję, że na Was spodziewa podobnie.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: You've got another thing coming, Teddy Swims. Właśnie tak gramy dla Was na antenie CZ.

Yes, maybe hi, to jest właśnie Chili Z. Chili Z dzisiaj między wersami. Trwają międzynarodowe targi książki, które wracają aż po 7 latach na PGE Narodowe. No i co tu dużo mówić, to robi wrażenie ponad 600 wystawców z 34 państw. Wydawnictwa, księgarnie, antykwariaty, instytucje. No innym słowem, każdy, kto wpływa mniej lub bardziej na rynek wydawniczy. Gorąco polecam Wam Pawilon Warszawy. To jest stoisko 18C, a tam specjalnie wybrane książki o tematyce warszawskiej, ale też, uwaga, spotkania, rozmowy, warsztaty dla dzieci i pozycje nominowane między innymi do Nagrody Literackiej Warszawy i Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. To jest mój ulubiony gatunek, stąd ta rekomendacja. Zgodnie z tradycją, targi zawsze mają zagranicznego gościa honorowego. W tym roku jest to Szardża, czyli jeden z Emiratów wchodzący w skład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reprezentuje to grupa wybitnych twórców, którzy należą do różnych pokoleń i różnych nurtów współczesnej literatury emirackiej. Są poeci, są badacze, są twórcy kultury. Stoisko gigantyczne ma długość ponad 400 metrów i jeżeli lubicie taką literaturę, która nas zaskakuje kompletnie innym punktem widzenia, no to jest właściwy adres. Ja uśmiecham się też bardzo szeroko, ponieważ byłam na spotkaniu z Tomkiem Lipińskim, który opowiadał o autobiografii Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Był ogień. Przypominam, targi książki jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro, więc jeżeli nie macie planów na popołudnie, no to może właśnie ten plan się stworzył. X-Factor Lauryn Hill. Ten X-Factor to jest coś, co czyni nas absolutnie wyjątkowymi, co odróżnia rzemieślnika i artystę. Posłuchajmy, jak to brzmi właśnie w wydaniu tej wokalistki. Yeah.

0: Proszę bardzo, Bones na antenie Chili Z. Naszym rekomendacjom kulturalnym zawsze możecie ufać. Bardzo często powtarzamy to zdanie na antenie Chili Z, ale taka rekomendacja samego Stephena Kinga, no na mnie to zrobiło wrażenie. Mistrz Grozy przyszedł do swoich fanów właśnie z rekomendacją serialową. Umieścił ją w mediach społecznościowych, mówiąc: to jest wprost cudowne. Obejrzyjcie każdy odcinek. Chodzi o nowy serial wyprodukowany przez twórców Stranger Things, czyli braci Duffler. The Borrowers ukazał się na Netflixie 21 maja, no i już odniósł gigantyczny sukces. Na drugi dzień stał się hitem platformy. Ale to nie wszystko, bo w podsumowaniu kolejnych tygodni uplasował się również na drugim miejscu wśród seriali anglojęzycznych. Więc 4 dni, prawie 6 milionów wyświetleń produkcji. Na mnie to robi kolosalne wrażenie i przyznam się Wam szczerze, że wczoraj wieczorem dałam się skusić. Poszłam za rekomendacją Stephena Kinga i powiem krótko, niczego nie żałuję, do tego samego Was namawiam.
1: Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo
8: i gotowe!
7: Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Bez oczekiwań, dotyk i linia nocna na antenie, czyli Z. Jeżeli kochacie książki, które od pierwszych stron wciągają was w wir wydarzeń i każą też konfrontować się z tym, co nieoczywiste, to mam idealną propozycję na weekend. To jest premiera. Małgorzata Oliwia Sobczak wraca z nową książką. To znów kolory zła, tyle że fiolet. Ja bardzo lubię książki Małgosi, ponieważ ona mistrzowsko zaciera granice między prawdą i, może nie kłamstwem, ale iluzją. No i prowadzi nas tymi labiryntami pozornie związanych wątków, aż tu nagle okazuje się, że wszystko łączy się w nieoczywisty sposób. No i tak jest i tym razem. Ten kryminał to są nie tylko historie o poszukiwaniu sprawcy, ale też bardzo głęboka analiza naszych relacji. Pozornych przyjaźni, które na koniec dnia okazują się pułapką, zdrad, które przecież niszczą zaufanie i złudzeń, które bardzo mocno zniekształcają rzeczywistość. To wszystko tworzy taką gęstą, intrygującą atmosferę. Każdy szczegół ma tam znaczenie, każdy szczegół wciąga. Postaci są mistrzowsko zbudowane i przede wszystkim kryją swoje własne sekrety. Jakie mroczne historie więc kryją się za codziennością i czy przeszłość zawsze ma swoje konsekwencje? To jest pytanie od wydawcy, z którym was zostawiam. A jeszcze jedna informacja, bardzo ważna, ponieważ 10 czerwca do katalogu Netflixa wchodzi Kolory zła czerń, czyli kolejna odsłona serii Małgorzaty Oliwii Sobczak, tyle że w wersji filmowej, w jednej z głównych ról Kuba Gierszał, a już teraz dostępna jest ekranizacja innej powieści Małgosi, czyli Kolory zła czerwień. Po nią już teraz możecie sięgnąć, więc reasumując. Kolory zła czerwień na Netflixie, Kolory zła czerń 10 czerwca na tej platformie VOD, a w księgarniach już Kolory zła fiolet. I ja powiem jedno, zaczęłam czytać, jestem w połowie tej książki, no i marzy mi się, żeby i z niej powstał film.

To Love na antenie, czyli Z. A u nas, no właśnie, taka już lekka atmosfera wakacyjna. Brak pomysłu na wakacje? No, przychodzę z gotowym rozwiązaniem, bo powstała lista miejsc, w które, uwaga, nie docieramy. Nie docieramy jako Polacy. Czyli takie najrzadziej wybierane trasy. I oczywista oczywistość, że na ogół to są trasy długodystansowe. Stosunkowo rzadko latamy do Chin, do Kanady, ale też w Europie są miejsca nieczęsto odwiedzane, więc to nie jest tak, że to, co dalekie, jest rzadkie. Do tych najrzadziej wybieranych tras należy na przykład Rzeszów-Bordeaux. Jest też połączenie z Katowic do Svalbardu i z Katowic do włoskiej Parmy. Mniej oczywiste kierunki to też na przykład Patna w Indiach czy Bournemouth w Anglii. No więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ta lista inspiracji okazała się wystarczająca. Jeżeli macie swoje typy, podrzućcie, ja chętnie się podzielę nimi dalej. Tłumacz i Tora, właśnie tak gramy dla Was przed 15. To są Odbicia Kultury w Czyli Z.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: G-Set. Nastaw się
1: na G-Lot.
0: G-Set. G-Set. Pogoda.
2: Nuda za oknem? No co to, to nie. Pogoda jest doskonałą scenarzystką. Dzisiaj sceny jak z filmów grozy, a nawet z horroru. Tak, tak, będzie dużo błysków, a synoptycy straszą nawet gradem. Wychodząc z domu koniecznie pamiętajcie o parasolach. Ciepło nawet, powiedziałabym, momentami duszno. 24 stopnie w tej chwili pokazują stołeczne termometry. Na północy stopni 20, na południu 25, miejscami 26. Spadające ciśnienie i niekorzystny biometr nie są nam sprzyjające.
0: Odbicia kultury w GDZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Podróże inspirowane literaturą, astrokartografią, inkluzywnością i nowymi technologiami. To nowe trendy, a jeżeli jednak nie możecie wyjechać, no to wtedy słuchacie Chili Z, a w programie Odbicia Kultury nowość, bo co tydzień przez całe lato będę opowiadać o filmach, które prezentują określony zakątek świata lub miasto. Dzisiaj pod moją lupą Paryż, Paryż niebanalny, taki, który was zrelaksuje, otuli i przypomni, jak ważna jest zwyczajna życzliwość.
0: Kultury w Chili Z.
2: Sisters with me, Tom Mitch. Właśnie tak gramy dla was. Dokładnie minutę po godzinie 15. To jest Chili Z, czyli wasza prywatna strefa relaksu i seria rekomendacji kulturalnych, którym po prostu możecie ufać.

Proszę bardzo, Man of the House. Takie rzeczy na antenie Chili Z w programie oczywiście Odbicia Kultury. Jeżeli macie ochotę na wieczorny seans filmowy, ale jesteście przeciążeni, no to mam takie propozycje filmów, które działają trochę jak delikatny balsam, czyli spokojne tempo, piękne obrazy, subtelna muzyka i historie bez gwałtownych zwrotów akcji. Dodatkowo tego lata postanowiłam też wybierać dla Was takie filmy, które pokazują nam miasta w niebanalny sposób, czyli taki trochę filmowy przewodnik po podróżowaniu. Na pierwszy rzut wzięłam Paryż i O północy w Paryżu. Urocza komedia, gdzie śledzimy losy zaręczonej pary. Fenomenalna Rachel McAdams i Owen Wilson przybywają do Paryża, planują ślub, ale wierność zakochanych zostaje wystawiona na ciężką próbę. Tajemnicza zmysłowa Marion Cotillard, no i czarujące zakątki Paryża, po których zacznie oprowadzać nas sama Carla Bruni. Dzieje się. Ciężko jest czegoś szukać, gdy nie wie się, co to jest. Przed takim dylematem stoi Amelia, która mieszka w Paryżu, ale żyje w swoim własnym świecie. Życie wydaje się być dla niej trochę nudne, ale generalnie jej pasuje i chce je kolorować. Odkrywa stare pudełko ze skarbami z dzieciństwa i potajemnie zwraca jej właścicielowi w średnim wieku. No i od tamtego momentu wszystko się zmienia. A na koniec Paryż w wydaniu Bernardo Bertolucciego, czyli nieco cięższa propozycja i film Marzyciele. Akcja osadzona jest w Paryżu podczas protestów w 1968 roku. No i to jest hołd oddany pasji do kina, do wolności, do eksperymentów z granicami moralnymi. Bardzo odważne podejście do erotyki i refleksja nad młodzieżową rewolucją kulturalną. Takie rzeczy w Chili Z, a muzycznie Blood i Soak. Tak gramy dla Was 13 minut po 15.

0: Muzyka, która koi, muzyka, która łagodzi. Co jest od tego lepsze? Tylko podróże. Podróże inspirowane literaturą, czyli te związane z książkami, ale też podróże na festiwale literackie lub do hoteli z literackimi powiązaniami. To jest jeden z trendów tego lata. Do tego jeszcze dochodzi astrokartografia, no, czyli analiza horoskopu urodzeniowego do wyboru destynacji, które sprzyjają miłości, kreatywności, relaksowi. Potem jest kolejny trend, który bardzo mi się podoba, jest to trend inkluzywności. Nowe technologie, czyli urządzenia z GPS-em, aplikacje AI, walizki, które mają właśnie aplikację śledzącą i pojazdy elektryczne, one też mogą być kartą przetargową, jeżeli chodzi o miejsce na wypoczynek. Co jest ciekawego w tych trendach i co mówią o nas? No, zwiększa się świadomość ekologiczna, doceniamy lokalne kultury i stawiamy na ułatwianie codziennych spraw. No, zwłaszcza te podróże inspirowane literaturą bardzo mocno do mnie przemawiają i kto wie, może to będzie mój taki turystyczny zamut na najbliższe lato. To są Odbicia Kultury, to jest program Chili Z i rekomendacje kulturalne, na których możecie polegać.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej, chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego. Małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
12: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
13: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością?
4: Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

Venney, Leon Thomas i Twisting na antenie, czyli Z. Z zaproszeniem do Was wracam, z zaproszeniem do warszawskiej zachęty. Nikt z nas nie miał wpływu na to, gdzie i w jakim miejscu się urodził, a przecież to właśnie w ogromnym stopniu determinuje nasze losy. Tak pisze Krzysztof Gil w swoim manifestie do wystawy Nikt Was tu nie chce. Wystawę to nowość, którą można oglądać w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Jest taka szczególna sala, w ogóle w której posadzkę wyłożono sztuczną trawą. Ona przyjemnie i niepokojąco szeleści pod nogami. Ten niepokój może się nam udzielać. Na wystawie artysta odwołuje się do poprzednich ekspozycji Zachęty, które opowiadały o Romach i Romkach. Było ich kilka. Była wystawa zdjęć Tomasza Tomaszewskiego. Ekspozycja Zagłada Romów Europejskich i rasizm we współczesnej Europie pod kuratelą Joanny Telewicz. Wystawa Małgorzaty Mirgitas Przeczarowując świat w 2023 roku. Zresztą wystawa przygotowana dla Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji. Ta wystawa, czyli wystawa Krzysztofa Gila, nie jest komentarzem do tego, co było, ale naturalną kontynuacją i próbą zmierzenia się z tym, co dzieje się z mniejszościami i w ogóle z pojęciem getta w szerszym kontekście. Artysta jest przedstawicielem mniejszości, dwukulturowym obywatelem Polski i mieszkańcem środkowej Europy. No i zastanawia się nad mechanizmami, które są absolutnie uniwersalne, jeżeli chodzi o marginalizację. Przyznam się Wam szczerze, byłam na oprowadzaniu kuratorskim i ta wystawa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I jeżeli sztuka ma nas uwrażliwiać, to wydaje mi się, że wystawa Maćka Gila absolutnie spełnia tutaj wszystkie wymogi tego, żebyśmy spojrzeli trochę inaczej na mniejszość, od której większość bardzo często może się uczyć. Na dno Daniel Godson i Zorza, to jest Czyli Z, 20 minut dzień na Z od godziny 16.

From Down Here i Lola Young czaruje nas głosem na antenie, czyli Z. Szparagi uznawane za afrodyzjak. Wybieramy je nie tylko na romantyczną kolację. Panierujemy w tempurze, dodajemy do śniadań. Te białe wykorzystujemy do przygotowania aksamitnych kremów. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy dzisiaj pokonywałam drogę do redakcji i przechodziłam obok stoiska ze szparagami, to przypomniała mi się genialna książka wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, czyli Szparagi solić, kryty, gubić, księga domowych porad wielkopolskiego dworu. I to jest absolutny kulinarny rarytas sprzed 150 lat. Przepięknie wydany, więc idealna opcja na prezent, jeżeli ktoś lubi kulinaria. Książka jest pełna smaczków, już tak bardziej metaforycznie, w kontekście epoki. No i bardzo apetyczną porcją wiedzy w temacie życia w ziemiańskim dworze. Przepisy? No, czytamy je z dużą ciekawością. Czy mogą mieć odniesienie do tego, co dzisiaj pojawia się na naszych stołach? No tu mam pewne wątpliwości, ale taki wehikuł czasu, który pozwala nam zanurzyć się w atmosferze tętniącego życiem dworu, na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, więc tytuł do zapamiętania to Szparagi solić, kryty gubić, czyli księga domowych porad. No i to jest też niezwykłe, że poradniki wydawano zanim stało się tak modne, bo w tej chwili przypominam, że to właśnie poradniki są najpopularniejszym tematem naszych literackich poszukiwań. No i jeszcze raz przypominam, trwają targi książki w Warszawie, więc jeżeli chcecie uzupełnić domowe biblioteki albo jesteście ciekawi, co w tej literackiej trawie piszczy, to jest ku temu fantastyczna okazja. A ponad 600 wydawców. Do koloru, do wyboru książki z czterech stron świata ja zaopatrzyłam się w pokaźny zbiór reportaży. If you don't know me by now, Simply Red, absolutny klasyk. Wracam do niego z ogromną przyjemnością.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus i karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Ciepła, ale niespokojna. Taka jest ta sobota. W wielu rejonach rozwiną się burze, przyniosą oczywiście intensywne opady, a miejscami synoptycy ostrzegają, może spaść grad. Warszawa na razie słoneczna, ale im później, tym więcej chmur. To słonko już zaczęło się za chmurami chować. Wieczorem możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura to 22-23 stopnie. Na północy stopni 20, na południu w Katowicach i Krakowie 24.
2: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: A odbicia kultury to jest nawigacja dla tych, którzy lubią, kiedy kultura mówi nie wprost, którzy doceniają, gdy mruga do nich okien. W każdy weekend patrzymy na nią pod kątem z różnych perspektyw i przygotowujemy dla Was mapę nawigacyjną życia kulturalnego. Ale nie ma tutaj żadnego skręć w prawo, skręć w lewo. Wybieramy nieoczywiste drogi, wyboiste i kierunki, które ciągle Was zaskakują. A dzisiejszym GPS-em rządzi na przykład natura.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: No i proszę bardzo, do nieba zabiera nas Arlo Parks. To tak na dobry początek i dobre otwarcie naszej kolejnej wspólnej godziny.

The Wave Jungle. Idealnie pasuje ten tytuł do tego, czym chcę się z wami podzielić. No bo takie pytanie, czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie? Milcząca przyjaciółka to jest film, który zaprasza nas do świata, gdzie jest to możliwe. Do świata, gdzie ludzie potrafią nawiązywać głębokie relacje z naturą i komunikować się z nią zupełnie poza słowami. To jest film szczególny, bo to jest film medytacja. Coś, co otula nas spokojem, coś, co napełnia mocą. Ten film jest w kinach, gorąco was zachęcam. Za mną bardzo nerwowy czas, więc postanowiłam, że skorzystam właśnie z tej filmowej medytacji i spełniła swoje zadania. A historia dotyczy tego, że w sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie okazały miłożąb japoński. Na przestrzeni wieku staje się świadkiem, uczestnikiem historii trojga nieznajomych. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się dziać. Mamy w ogóle neurologa z Hongkongu, w tej roli zresztą znany z filmów Wong Kar-wai'a, Tony Leung, który pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna w ogóle kwestionować swoje naukowe przekonania. No i odkrywa tą więź między tym, co widzialne, oczywiste, a tym, co kompletnie nieuchwytne. Milcząca przyjaciółka to jest taki film, który po pierwsze koi, po drugie inspiruje, a po trzecie otwiera oczy na to, co może umykać naszej uwadze. Ale przede wszystkim to jest film, który pozwala zanurzyć się w opowieści pełnej spokoju, piękna, emocji. No i potężny jest wpływ przyrody na to, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy. Niezwykle poruszająca historia. No i temat, który mnie bardzo mocno inspiruje, czyli więzi, które przekraczają granice ludzkiego rozumienia. Jeszcze jedno. Najwierniejszych przyjaciół możemy znaleźć tam, gdzie najmniej się i ich wierności możemy spodziewać. Shouldn't have done that to another. Właśnie tak gramy dla was w Chili Z.

0: Michael Kiwanuka i Beautiful Life, czyli życie jest piękne, hołd dla życia. Już jutro, czyli 31 maja, druga w tym miesiącu pełnia księżyca, odczujemy potrzebę wyzwolenia się ze starych wzorców i znalezienia strefy wolności. No, gwiazdy pokażą, że nie warto dłużej chodzić na kompromisy. I kiedy to przeczytałam, szeroko się do siebie zaczęłam uśmiechać, bo przypomniała mi się książka Moon Magic autorstwa Lori Wright. Używając astrologii, mitologii, rytuałów, odkryć naukowych, autorka pokazuje, jak księżyc wpływa na każdy aspekt naszego życia, no i podpowiada, jak wykorzystać jego siłę dla własnego dobra. Cudowne fotografie, księżycowe tablice pozwalające się odnaleźć w tym być może obcym, na pewno nieoczywistym świecie, to jest tylko kolejny plus. Więc pamiętajmy, pełnia księżyca, 31 dzień maja. Nie chodzimy na kompromisy.
1: Chillset. Nastaw się
2: na chill out.
3: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chillset. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chillset.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Uwielbiam rysowanie!
9: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Po reklamie.

Travel Stereo Lab na antenie, czyli Z. A ode mnie coś intymnego, czyli taka muzyka, która tuli nas, która robi coś na zasadzie szeptu, emanuje ciepłem, uspokaja, hipnotyzuje, jest bliska ambientowi, ale do tego jeszcze dochodzi melancholijny fortepian, no i rozbudowana elektronika. O kim mowa? O najlepszej muzycznej narratorce wywodzącej się z Polski. Mam na myśli Hanie Rani. Hania Rani wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, który odbędzie się między 4 a 6 czerwca. Będzie jeszcze Efemera Festiwal, to już Teatr Wielki, Opera Narodowa, i 8 czerwca Festiwal Góry Literatury u Olgi Tokarczuk, 17 lipca. No i między tymi dwoma wydarzeniami 18 dzień czerwca Łódź i tam wyjątkowe widowisko, w zasadzie performance, ponieważ Hania Rani zaprosiła do współpracy wspaniałego artystę Johna Confraha. To jest artysta z Wielkiej Brytanii. No i zaprezentują coś, czego jeszcze nie robili nigdy i nigdzie na świecie. Mianowicie muzyka Hani Rani improwizowana do wizualizacji Johna Confraha. Wizualizacji, które były prezentowane na weneckim Biennale. Ważny głos w sprawie. Sztuka, która nas zatrzymuje, kultura, która daje do myślenia, to są te rzeczy, te zjawiska, pod którymi zawsze bardzo chętnie podpisujemy się na antenie, czyli Z, więc cóż, do zobaczenia 18 czerwca w Łodzi podczas łódzkiego fotofestiwalu, bo koncert Hani Rani i Johna Confraha to jest prezent na 25-lecie tej najstarszej imprezy fotograficznej w Polsce. A to już Kasia Sochacka-Cortez i dla mnie to już koniec. To jest właśnie, czyli Z.

bardzo sentymentalnie zrobiło się na antenie, czyli Z. Let Alone the One You Love i Olivia Dean w roli głównej na naszej radiowej scenie. No i przyznam szczerze, że to jest jeden z tych kawałków, który zagościł na stałe na mojej prywatnej playliście. No właśnie, przyjemności, ale takie wiecie, przyjemności bez wyrzutów sumienia i pewnie każdemu z nas przyjemność sprawia co innego. Czasem to jest długi prysznic rano, nawet gdy jesteśmy już mocno spóźnieni, innym razem długa kąpiel w środku tygodnia. Spacer bez telefonu, bardzo polecam ten rodzaj aktywności. Książka zamiast filmu czy zamiast serialu, a może właśnie film w kinie zamiast VOD na kanapie. Kawa, ale taka wiecie, zaparzona długo, powoli, rano, zanim w ogóle zaczniemy dzień, żeby ten zapach odpowiednio nas otulił. Bieganie po rosie na bosaka z samego rana. Promienie słońca, które delikatnie przytulają nasz policzek. To jest wszystko soft life, hashtag, który osiąga jakieś rekordy popularności w sieci. I soft life mówi, że to wszystko, o czym teraz mówię, czyli te przyjemności, to nie są żadne nagrody za produktywność. To jest czyste życie. Nie jedna lista zasad, ale zestaw pytań,

A w Chili Z w roli głównej muzyka Sam Henshaw, Only One to Blame. To jest coś, co szybko wpadnie wam w ucho i długo nie wyjdzie z głowy.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się na chillout. Chillizet. Pogoda.
1: Oczekiwania, tak, tak. Jeżeli to miało być grille, akcje plenerowe, no to uwaga, sprawdzajcie prognozę pogody. Ulewny deszcz, burze, do tego jeszcze grad. Przed tym ostrzegają synoptycy. Temperaturowo cały czas nieźle. 23 stopnie pokazują stołeczne termometry. 24-25 stopni w Katowicach i Krakowie. 19 w tej chwili na północy kraju. Ciśnienie spada, a sytuacja biometeonii wpływa na nas korzystnie.
0: Odbicia kultury w Chillizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Pierwszy dzień czerwca to wtedy przypada setna rocznica urodzin jednej z największych legend Hollywood, czyli Marilyn Monroe. No i z tej okazji dom aukcyjny Heritage Auction wystawia na sprzedaż kolekcję pamiątek należących do aktorki. Motywujące notatki, które pisała sama do siebie i rękopisy jej wierszy, to jest absolutna nowość. Te materiały nie były nigdzie indziej publikowane. No a gdzie można zobaczyć Marilyn Monroe? W Warszawie. O tym porozmawiamy.
0: Odbicia kultury w Chillizet.
1: Love, love, love i Steven Sanchez. Muzyka w sam raz do zasłuchania.

Wonder na antenie, czyli Z. A u nas kartki z kalendarza, które powoli opadają i no tak, Dzień Dziecka to z jednej strony, a z drugiej 1 czerwca przypada 100. rocznica urodzin Marilyn Monroe. Doskonała okazja do wyjątkowego wydarzenia dla miłośników kina i dla kolekcjonerów. Dom aukcyjny Heritage Auctions wystawił na sprzedaż niezwykłą kolekcję pamiątek po legendzie. W kolekcji odręczne listy, fotografie, ubrania, wpisy do pamiętnika, dzieła sztuki i akcesoria. Aukcja już 2 czerwca. I to jest też niezwykłe, że kolekcja objęła rękopisy i wiersze i namalowane przez nią akwarele. A takim najbardziej gorącym elementem są motywujące notatki pisane przez aktorkę dla siebie samej, które po raz pierwszy zostaną upublicznione. A jeżeli chcecie zobaczyć na własne oczy Marilyn Monroe, taką, jaką widział ją Andy Warhol, no to jest okazja w Warszawie. 5 prac Andy'ego Warhola, w tym właśnie kultowa serigrafia z Marilyn Monroe, można oglądać w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Dzieła artysty pojawią się w wyjątkowym kontekście jako część wystawy Formy Obecności Sztuka Łemków Rusinów Karpackich. Ta inicjatywa pokazuje twórczość Warhola przez pryzmat właśnie jego łemkowskich korzeni, ale też relacji z mamą artysty. A to już Free Nationals, Mac Miller i do tego jeszcze krótko i na temat. Time, 13 minut po 17:00, to są odbicia kultury w Chillset.

0: Love Her na Antonie, czyli Z. A ja przychodzę do Was z taką wiadomością totalnie przełomową, jeżeli chodzi o rynek kultury i rynek festiwali. Amerykańska Tribeca Film Festival po raz pierwszy w historii w oficjalnej selekcji pokaże pełny metraż. No i nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że to jest film stworzony całkowicie przy użyciu sztucznej inteligencji. Dreams of Violet zostało wyreżyserowane i wyprodukowane przez Ashkusha, a także Poa Kusha i zadebiutuje już niebawem, bo 10 czerwca podczas tegorocznej edycji festiwalu. AI według organizatorów ma pełnić rolę ciekawostki, ale przede wszystkim narzędzia do tworzenia emocjonalnych historii. No i to budzi już mocne kontrowersje. Produkcja filmu trwała 3 miesiące i kosztowała tylko $2000. Projekt powstał bez obsady, bez fizycznej ekipy filmowej, a za generowanie postaci, środowisk i warstwy wizualnej odpowiadały systemy AI. Twórcy mieli kontrolować strukturę narracji, staging i decyzje reżyserskie. Wykorzystano Google Gemini, Claude'a, Killing AI, a także narzędzia generatywne od Google'a. No i według twórców to był strzał w dziesiątkę. Decyzje organizatorów są cały czas komentowane, bo bez dwóch zdań ta historia stanowi precedens w mówieniu o branży filmowej. Jak zareagują na nią filmowcy? No, nie ukrywam i wy się pewnie już też domyślacie, że zawrzało w środowisku.
1: Nastaw się na Chill Out. Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
2: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciej Królewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy.
9: przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Dokąd na wakacje?
17: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
16: Czyli Zdrojowa Hotels.
17: Zdrojowa Hotels?
16: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
17: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
16: Tylko na zdrojowahotels.pl.
18: Po reklamie.

Alfa, Sony, Blauka na antenie, czyli Z. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity z roku na rok zaskakuje nas coraz bardziej. I duża wdzięczność, że ta edycja online jest dla nas dostępna. Uwaga, do 1 czerwca można oglądać filmy. No i bardzo podoba mi się to, że festiwal otwiera się na nas wszystkich tak naprawdę, bo jeżeli nie zdążyliście na jakiś film w kinie, no to macie okazję nadrobić zaległości. Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem poszukiwań i to hasło odnosi się zarówno do prób odnajdywania nowych języków, ale też do takiego głębszego rozpoznawania rzeczywistości. I to jest coś, co od lat wyróżnia festiwalową publiczność. W programie tegorocznym absolutne perełki, artystyczne eseje filmowe, reporterskie śledztwa i pogłębione biografie, czyli wszystko, co nas zatrzymuje i wszystko, co nas porusza. Wystarczy wejść na stronę internetową, zalogować się, a ja ze swojej strony absolutnie polecam Lis i Różowy Księżyc. Multidyscyplinarna artystka, twórczyni i film dokumentalny, który no na pewno na długo zostaje w naszej głowie. Polecam. Przypominam, że festiwal Millennium Dogs Against Gravity w sieci online jest dostępny jeszcze do 1 czerwca.

Wzruszające Hometown Glory z dedykacją prosto od Adele. Ja bardzo Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za wszystkie wiadomości, za Wasz entuzjazm. Ze swojej strony obiecuję, słyszymy się jutro dokładnie o tej samej porze. No i będę miała dla Was kilka niespodzianek. Zajrzymy między innymi na festiwal komiksu i zastanowimy się, dlaczego komiksy wracają do łask i co z tej poetyki komiksu dzisiaj, w 2026 roku, może dla nas wynikać. A to już tłumacz Girl in Red. Alicja Myśliwiec-Konieczna. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się

0: stąd. Agata.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję zza kulis. Sobota, 30 maja, to wyjątkowa data. Imieniny mojej mamy, mamusiu, wszystkiego najlepszego. A moją gościnią dzisiaj Martyna Byczkowska. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Czy ty obchodzisz imieniny swoje, kiedy wypadają imieniny Martyny, czy nie obchodzisz?
2: W mojej rodzinie się obchodziło bardziej imieniny kiedyś niż urodziny.
1: Tak jak u mnie, bardzo się cieszę, bo to rzadkość w takim razie. Tak przyszło mi w tej chwili do głowy, jak wyglądał Dzień Dziecka w twoim domu, kiedy byłaś mała i czy go się jakoś celebrowało Dzień Dziecka za pasem? Może pamiętasz jakieś szczególne momenty i daty w okolicach właśnie 1 czerwca?
2: Jak powiedziałeś 1 czerwca, to mi się on kojarzy z 2 czerwca, bo mój tata ma wtedy urodziny. Ale Dzień Dziecka u mnie w domu. Moi rodzice nas, moje rodzeństwo i mnie bardzo kochają, więc to był zawsze czas jakiegoś małego prezenciku. Też nic może wielkiego, ale miło wspominam ten czas. Nadal jestem dzieckiem moich rodziców.
1: W związku z tym istnieją jakieś takie wspólne celebracje? Ty jesteś osobą rodzinną, lubisz wracać do domu rodzinnego i spędzać czas w jakiś konkretny sposób?
2: Myślę, że tak. Moja mama lubi grać w gry planszowe. Pewnie dużo rodzin jest takich. Mój tata mniej, ale za to on lubi oglądać filmy, sport. Więc można sobie ułożyć taki plan dnia z mamą i tatą.
1: Kiedy myślisz o swoim dzieciństwie, pierwsze twoje wspomnienie, takie, które uważasz, że zaczęło cię kształtować w pewien sposób, to co by to było?
2: Ostatnio o tym myślałam. Las. Bym powiedziała, że las. I myślałam o tym też w kontekście kleszczy. Bo ludzie, zauważyłam, zaczęli się bać lasu. I ja to rozumiem absolutnie. Kleszcze są niebezpieczne i leżenie na trawie może być niebezpieczne, ale moje dzieciństwo to jest spędzanie kilku miesięcy w lesie, nieustannie, czasami siedzenie tam po kilka godzin, gubienie się w lesie, wchodzenie na drzewa, i dla mnie las był zawsze miejscem bezpiecznym, takim wolnym, a teraz widzę, mieszkając w Warszawie, że wiele osób traktuje las jako właśnie rodzaj miejsca, w którym czyha zagrożenie.
1: Co byś im powiedziała?
2: Nic, no każdy ma inaczej.
1: Ale masz takie poczucie, że żyjemy w sferze informacji, które być może wpływają na nas w taki sposób, że boimy się takich tematów, które są całkowicie naturalne i kiedyś nie było ich w ogóle w eterze, że tak to ujmę, a dzisiaj stanowią pewnego rodzaju nagonkę informacyjną, która no może człowieka w pewien sposób właśnie zamknąć i doprowadzić do takiego lęku, że nawet las stanie się przeciwnikiem życia.
2: Myślę, że trochę to, ale też się zmieniają właśnie i zwierzęta, i roślinność, i te kleszcze, bo ja się z tego śmieję, ale to jest poważna sprawa, one są większe, więc my mamy większą wiedzę, a gdzieś ta flora i to wszystko wokół nas też się zmienia, bakterie się wymieniają, świat jest coraz bardziej niebezpieczny, powiedzmy, pod kątem jakichś wirusów i bakterii. Wiemy o tym, bo był COVID przecież, który pokazał, że globalnie on nas gdzieś zmiótł, a ludzie chyba są coraz mniej też odporni na te bakterie. Im bardziej my się izolujemy od tych bakterii, ale też nie chcę mówić jak jakiś znawca, bo ja nie jestem od tego, ale po prostu miałam taką myśl, że gdzieś natura to jest dla mnie jakieś takie miejsce i dla wielu osób, które znam, taka Mekka, takie miejsce, do którego chce się wracać, a niektórzy mają pewnie odwrotnie.
1: O naturze i o życiu w zgodzie z przyrodą porozmawiamy dalej po krótkiej przerwie. Martyna Byczkowska razem ze mną, to jest audycja Zza Kulis. Wracamy do was za chwilę.

0: Martyna Byczkowska naprzeciwko mnie, aktorka. Rozmawiamy trochę o życiu w zgodzie z naturą. Czy ty byś siebie opisała jako osobę, która zarówno w dzieciństwie, jak i teraz żyje w zgodzie z tą naturą? To znaczy, że ona jest ważnym elementem twojego życia i w pewien sposób ukształtowała lub kształtuje dalej twoją naturę?
1: Chyba każda żyjąca osoba w mieście, nie wiem, czy może powiedzieć, że żyje w zgodzie z naturą. Generuję jakąś ilość śmieci, używam prądu. Teraz mieszkam w domu, a nie w bloku, ale często wcześniej mieszkałam w bloku, czyli nie mieszkam nawet na ziemi, dosłownie, nie chodzę po ziemi. No jakoś myślę, że mieszkając teraz na obrzeżach, powiedzmy, że częściej spędzam czas w naturze i lubię ją nadal, ale jesteśmy ludźmi cywilizacji i tej natury jest coraz mniej.
0: Nie wymagam też od ciebie, żebyś, będąc w zgodzie z naturą, całkowicie się wyrzekła cywilizacji, bo wydaje mi się, że jest to abstrakcyjnie prawie że niemożliwe, choć wiem, że niektórzy ludzie są w stanie tak żyć, no i podziwiam to w pewien sposób, aczkolwiek wydaje się być to bardzo, bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Ale czy jak myślisz o sobie, to jest tak, że ta natura, ona jest dla ciebie ważna, kiedy potrzebujesz wyciszenia, kiedy wchodzisz w swoje pewnego rodzaju być może rytuały, to lgniesz do natury, czy jesteś takim zwierzęciem właśnie miasta, które odpoczywa nawet i w tym zgiełku szybkości ulic, tempru życia miasta?
1: Tak jak istnieją ekstrawertycy i introwertycy podobno i są ci ambiwertycy, to gdzieś z naturą i z miastem mam podobnie, tak pół na pół, że i potrzebuję natury, wyciszyć się właśnie w lesie i, albo nad jeziorem, kocham wodę, uwielbiam żywioł wody, ale też kojarzy mi się to trochę z dokumentem Fran Lebowitz, Udawaj, że to miasto, które zrobił Scorsese, nie wiem, czy widziałeś.
0: Tak, w Nowym Jorku.
1: Tak, tak, więc też na przykład jej książka i taka miłość do Nowego Jorku i do miasta i jak bardzo ona też nie lubiła właśnie ani zwierząt za bardzo, ani natury, to też doceniam Warszawę i to, ile tu się dzieje i czasami taka ucieczka do kina, do epicentrum też jest przyjemna.
0: Ty od dziecka marzyłaś, by robić coś artystycznego? A czy od dziecka marzyłaś o tym, by uciec ze swojego miasta i czułaś, że jesteś powołana do tego, by po prostu mieszkać w innym miejscu, robić coś innego?
1: Myślę, że tak. Nie chcę odbierać mojemu miastu jakichś pozytywnych stron, bo ono jest wspaniałe i teraz czasem, jak jestem starsza, to czuję, że możliwe, że będę do niego coraz częściej wracać. Jest tam właśnie natura, spokój i mniej ludzi po prostu. Ale gdzieś jak byłam nastolatką, czy nawet dzieckiem, no to jak jest się z takiego małego miasta, to wiadomo, jak ma się jakieś takie zapędy artystyczne, to chce się gdzieś dalej, więcej spotykać innych ludzi, którzy mają podobnie, więc tu nawet nie było marzeniem to, żeby się przeprowadzić do Warszawy, ale żeby po prostu gdzieś podróżować, gdzieś dalej uciec od miejsca, w którym jestem. Nawet kiedyś chciałam chyba, miałam takie zapędy, żeby wyjechać gdzieś za granicę, a teraz mi przeszło. Naprawdę czuję, że w Polsce się tak dużo, dużo dzieje i wyjazd za granicę byłby na ten moment bezsensowny.
0: A o czym marzyłaś, myśląc o tej zagranicy? To bardziej była praca artystyczna, czy jakiś rodzaj miejsca, które miałoby dać ci poczucie?
1: Ja się teraz już trochę z tego śmieję, bo nie wiem, czy ty miałeś taki etap. Bardzo, niektórzy tak mają, niektórzy nie, ale moje ambitne zapędy polegały na tym, że ja nawet miałam plan, żeby wyjechać sama do Afryki i w ogóle żyć gdzieś, nie wiem, podróżować samej gdzieś w namiocie, a skończyło się na tym, mam taką beznadziejną anegdotę, którą ci opowiem już może w kulisach, bo ona jest dla mnie trochę żenująca, ale gdzieś tam nocowałam sama w namiocie w Polsce i to sprawdziłam i stwierdziłam, że jeżeli w Polsce jest ciężko, to w Afryce tym bardziej. Ale to jest chyba część takiej osobowości, którą też znam wiele osób, które mają, czyli taka osoba, która lubi po prostu przygody.
0: Martyna Byczkowska, która lubi przygody, razem ze mną w studiu Audycja Zza Kulis. Wracamy do was za chwilę.
2: Zza Kulis, czyli Z.
3: Autopromocja.
2: Dzień dziecka z Chili Z. Potrafisz cieszyć się z małych rzeczy i przeżywać codzienność jak najbardziej ekscytującą przygodę? Odwiedź nasz profil na Instagramie i pod konkursowym zdjęciem napisz w komentarzu, kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy jak dziecko. Na autora najbardziej uroczej i chwytającej za serce propozycji czeka zestaw prezentowy idealny dla każdego małego, dużego i całkiem dorosłego dziecka. Dzień dziecka z Chili Z.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Reset.
1: Martyna Byczkowska razem ze mną. Audycja zza kulis. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że lubisz przygody. Opowiadałaś o tym, że zdecydowałaś się kiedyś na samotną wycieczkę pod namiot w Polsce, która miała być pewnego rodzaju przedsionkiem do wyprawy do Afryki lub gdziekolwiek w świecie samodzielnie. Przyszło mi wtedy takie pytanie do głowy, czy ty lubisz w ogóle siebie sprawdzać w takich sytuacjach albo ekstremalnych, albo czy podążasz za tym swoim poczuciem jakiejś właśnie wycieczki, sprawdzenia, może pewnego rodzaju eksperymentów?
2: Myślę, że tak. Pewnie bardziej mogą to potwierdzić moi znajomi i najbliższe mi osoby. To i tak się teraz zmieniło, ale kiedyś to naprawdę ja nie potrzebowałam wiele i mogłam spać gdzieś na podłodze i teraz pakuję więcej rzeczy też do plecaka, a kiedyś to już było tak, że nie potrzebowałam tylu przedmiotów wokół siebie, nie używałam za bardzo social mediów, byłam jakaś taka bardziej niezależna i to się przydaje w podróżach i w takim sprawdzaniu się skrajnym. Jeździłam autostopem, jakby niedużo, bo tata mi zabraniał, sam jeździł i wiedział, co oznacza jeżdżenie autostopem, a był facetem, także dla dziewczyny to może być momentami niebezpieczna sytuacja, ale zdarzało mi się po cichu jeździć. Przepraszam, tato. Wydaje mi się, że sprawdzanie się w takich krańcowych warunkach powoduje, że po prostu możesz zebrać całkiem ciekawe anegdoty. Ja lubię gdzieś ten też rodzaj adrenaliny.
1: Czego dowiedziałaś się o sobie, sprawdzając się w krańcowych warunkach?
2: O sobie? Myślę, że bardziej to jest też że w tym momencie nie myśli się o sobie, tylko o tym, co ten świat ci oferuje, albo skąd się bierze jakieś niebezpieczeństwo, albo różnego typu sytuacje to były, w których gdzieś dzięki temu, że przekraczasz jakąś granicę komfortu, to możesz poznać innych ludzi.
1: To wszystko, o czym opowiadasz z perspektywy tych dziecięcych marzeń i twojego takiego podejścia do życia, brzmi jakbyś była osobą, która bardzo lubiła tworzyć swój świat. Czy ten świat był czymś konkretnie okraszony? On był pewnego rodzaju, powiedzmy, zbudowany w jakiś sposób? Czy on miał jakieś wartości? Zbudowany był może na marzeniach? Jak wyglądał ten twój taki idealny świat offline, dziecięcy, taki pełen przygód?
2: Myślę, że ma w sobie dużo nostalgii, którą noszą ludzie z tego mojego pokolenia i okolic. Bardzo tak teraz widzę, że jest tego dużo po prostu. Mamy takie czasy trochę nostalgii, mam wrażenie, że gdzieś coraz częściej lubimy wracać do takiego beztroskiego czasu przed internetem, bo u mnie on się gdzieś pojawiał i on był, programowało się e-puls, na przykład jakieś prezentacje się robiło, ale to było jakieś dużo bardziej wymagające. Ale dalej dzwoniliśmy do siebie na domofonach, krzyczeliśmy do okna, czy Paweł może zejść na dół i tak dalej. I się spędzało na podwórku całe dzieciństwo.
1: To jest taka nostalgia, która jest pewnego rodzaju tęsknotą za tamtymi czasami? Bardziej chciałabyś, by życie tak wyglądało, albo by być może następne pokolenie wychowywało się też w takich czasach?
2: Ja to próbuję znajdywać na przykład w miejscu pracy, że dalej ciągnie mnie do tego, żeby nie indywidualnie pracować, tylko w grupie. Więc jakiś taki zespół filmowy, którego cały czas poszukuję i on się gdzieś pojawia. Coraz więcej widzę osób, które myślą podobnie, mają podobny gust, marzą o podobnych rzeczach, o projektach, o pewnej higienie pracy. I jak my się tak zbieramy po cichu, to czuję, że dla mnie to jest jakaś taka rewolucja i powrót do tego, co miałam gdzieś w dzieciństwie, czyli miałam dzieciństwo, powiedzmy, społeczne, a teraz trochę te czasy są bardziej nastawione na taką indywidualną jednostkę i mi się wydaje, że ja bym się w tym czuła po prostu bardzo samotnie i smutno.
1: Martyna Byczkowska razem ze mną, audycja zza kulis, wracamy do was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Martyna Byczkowska razem ze mną w studiu, audycja zza kulis. Wynotowałem sobie taki cytat na twój temat. Aha. Moje marzenia często zamieniają się w cele. I teraz brzmi to jak coś więcej niż tylko życiowe motto, bardziej jak sposób myślenia o sobie i o świecie. I pytanie, nie zatrzymujesz się na samym wyobrażaniu sobie przyszłości i traktujesz marzenia jako punkt startowy do działania, czy postrzegasz to w inny sposób? Czy tak jest?
2: Nie wiem, czym do końca jest to marzenie, taka fantazja, o której się nikomu nie mówi, a kiedy jest to takie marzenie, o którym powinno się zacząć mówić i zamienia się właśnie w cel. Podejrzewam, że to są takie delikatne przesunięcia, że cel jest czymś takim już konkretnym i zależy od ciebie, czyli tak mi się wydaje, że mam jakąś pracę do wykonania i wiem, że jeżeli ją wykonam, no to dojdę do tego celu, a marzenie jest trochę bardziej nie

0: gdyby chyba, może jest inaczej, uchwycić tego w taki cel, do którego jesteś w stanie pewnego rodzaju ścieżką lub pracą dojść. Wydaje mi się, że ta branża artystyczna, ona jest nieco inna, skupiona wokół różnego rodzaju bardziej niepewnych sytuacji.
1: To prawda. Zgodzę się i wydaje mi się, że w aktorstwie zwłaszcza nie ma się tej kontroli i przez to marzenie, że chcesz z kimś pracować, owszem, możesz je mieć, możesz do tej osoby napisać, możesz, nie wiem, tylko tu jest to tak nieprzewidywalne, że czasami warto by było się schować w jaskini i ktoś wtedy będzie miał taką przyjemność, że cię odkryje, a możesz być wszędzie i w ten sposób ktoś pomyśli, o Boże, to ona, pamiętam o niej, to ją wezmę. Także takie kalkulowanie, co ci przyniesie to, co byś chciał. Według mnie można w tej branży zwariować i dla mnie ten brak kontroli tutaj spowodował, że właśnie nie mam jakichś takich realnych marzeń w związku z aktorstwem, że już tak konkretnie czego bym chciała, tylko to są bardziej takie cele zbierania wokół siebie właśnie dobrego zespołu, z którym chcę się pracować, projekty wartościowe, ale przechodzenie też na taką drugą stronę i organizowanie sobie trochę tego, to jest coś, co zaczęłam robić jako działanie, że po prostu rozmawiać z ludźmi, się spotykać i próbować zadzierzgnąć sama jakieś projekty.
0: Masz właśnie takie poczucie, że pójście w kierunku reżyserii daje większą sprawczość, możliwości, kontrolę nad sytuacją i jakieś takie wynikowe działanie przy projekcie?
1: Nie, ja myślę, że większość moich znajomych reżyserów powie, że mają też swoje problemy, zbieranie finansów, zorganizowanie takiego wielkiego planu. Ja się też nie chcę imać reżyserii jako czegoś, co traktuję teraz jako jakąś nową drogę, tylko po prostu to jest jakiś sposób wyrażania siebie. Ja to traktuję bardziej tak performatywnie i tak hybrydowo, żeby mieszać po prostu i łączyć funkcje. Zapraszam też właśnie znajomych reżyserów do tych rzeczy. To bardziej chodzi o pomysł. Ja mam dużo pomysłów na scenariusze, coś tam piszę i szkoda mi to już trzymać w szufladzie.
0: A taka kreatywność, ona też w pewien sposób koreluje się z tym, że ciężka praca popłaca. Masz takie poczucie, że kiedy włożysz dostatecznie dużo wysiłku w swoją pracę, w swoje pomysły, to one mają szansę odnieść sukces? Czy to, co powiedzieliśmy wcześniej, powoduje, że tak naprawdę niezależnie od rodzaju wykonanej pracy nigdy nie jesteś pewna tego, czy coś w pewien sposób zadziała, zatrybi, czy też nie?
1: Wydaje mi się, że po prostu ten taki rodzaj szczęścia, który można mieć, no bo o tym trochę też gdzieś mówisz, że możesz się przygotować na coś, a i tak czegoś nie dostać, albo działać w tym kierunku i tego nie mieć, ale wydaje mi się, że szczęściu można pomóc i nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie moment, kiedy to marzenie się do ciebie uśmiechnie, a ty na przykład nie będziesz na nie gotowy. I według mnie wtedy jest ten rodzaj rozpaczy, że ja nie wierzę w coś takiego, że tylko jakimś talentem i szczęściem można coś osiągnąć. Wychowałam się w sporcie, mój tata kocha sport i zawsze gdzieś mi powtarzał, że ta ciężka praca to jest 98% sukcesu i uważam, że wiele osób jest tam, gdzie jest, nie dlatego, że mieli farta, czy byli utalentowani, czy mieli znanych rodziców, tylko ostatecznie musieli wykonać w związku z tym jakąś pracę, której się czasami nie widzi, ale ona jest.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo
7: i gotowe!
6: Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święta.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dokąd na wakacje?
8: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
7: Czyli Zdrojowa Hotels.
8: Zdrojowa Hotels?
7: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
8: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
7: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: oczami.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
1: Po reklamie.